powstałam. Werdykt jest najzdrowo fałszywy geroj. Fałszywy geroj.